Ngokwenze njalo, umculo wakho uzozwakala emsakazweni. Umgungundlovu 7.6 FM ngumsakazo oqhakambisa amakhono semgungundlovu.